Petrogin, sedema stürze, či do branje z mesta. Batterie a akku wujiwame poprawom schiedne hatsch za schmuratko, za schnippatko, televisor, za budżak. A wulki dziel nastroju ne wujnje bez batterio, tak szakodja, so tute mobilnie, neotwisnie a bez kabla wujiwat. Stola, dokaj pszindu te stare prózne batterie a akku. Na żaden pad do domiacych odpadku ani do czarnej tony, przecież w bateriach a akuach je wiele jedojtych maczizno. Tute są separatnie przez osobite procesy recykluja. W obkody a kupnicy dorbiatujesz dohodla prózdne baterie a akuwy przyuzać samotajkę, kiś niescze tam ani kupili. Też baterie za auta możecie bezpłatnie wotedać, na przykład we twarskich wikach. Dalsze zajmowostki o tutaj temy sme w naszej app MDR Serbia a na naszej stronie wozywili. Tam zonicze mezrujem też, czy hodla teko ludzi we polskie przecahiszcze swoje odpadki do jena samsnie tonem meta. Abo też zopfacza illegalne odpadki w przyrodzie naszą dołożność wiacere miliardy euro w oblito.

0: Jana postet mich.
1: Srpski rozvoz. Pojeste. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. Computerowe Musee Z.com w Wojerecach budzi od 1. septembra zaszczytne publikum zaurene, to jest założba muzea czeraz dzieliwa. Od septembra poskiczyła najpierw raz jenosz wodzienia za skupiny na skazanku. Pozadk są finansjalne czerze muzea. Miesto Wojerecy by wopsamknęło od klitusza swoją przyrażku Szmonecz. To by dodal 25 tysiąc euro w oplito. Tež mieszczanska bydlenia twarska dłożność muzea w przychodzie iżo pieniężne nie podpieruje. Z.com nadzieja są nitko na możnego sponsora, któryż mu muzei znuzy pomacz. On chce zrzeć miesaca do Wojerec przyjeć, a z miestom a założbu muzea w możnej podpiery jednacz. Za serbskie proznińskie dzieci są jeszcze niekotre poskytki, kiż nie są ukniowane. Bettina Wenderotowa informuje.
3: We Wojerecach na dzieciacie Amwodzińskiej farmie mają 4. a 5. proznińskim tydzieniu jeszcze niekotre swobodne miestna. Kajż reknu zamówita Elżbieta Hojerowa od chrześcijansko-socjalnego kubwanskiego skutka wiatrzy so 4. tydzieniu szokuło wokoło zeżywienia. Poskytki za dzieci od 9 lat. Przed poslednim tydzieniu próznin zmija na farmie potom znowa tydzieńsku cirkusową dziewaniczku. Szulski muzeum Stróży maja toho runia jeszcze miestna za dnione poskytki. Zamówita Malis Koniechtec od domizniskiego towarstwa Radiszka z Dzili zopłaci przynożk za dzień 10 euro, a wszednie może są maksymalnie 8 dzieci w obdzielić. Dzieci dziwają barby a papieru z przyrodnych materialiów, puczują po przyrodzie a są kreatywne.
2: Pono tomu są wszystkie poskytki z serbsko-szulskiego towarstwa, miestrum Szicze, kreatywny tydzień a sportowy kemp we smerdzacej wukniowane. Knofel a przeczeljo wokoło Jana Szota a Kaspara Dziswoka ryka czarosze dobeczarskie mustwo 4. stacje Zadkula Beach Volleyballowej tury. Oni przesadzichu są jasne z 2 saczbom i przeczyło mustwu dziwe myszynce. W koniecach rajachu za wiesnym młodzieńskim klubom. Jeneż niekotry mięciny dobiachu tunia z 19 mustwami deszcza dla przetonycz. Przychodna stacja je potom w Wotrowie. Tam je hesło tank top po takim spódne albo sportowe koszle bez rukawu. W Wojerecach jest oczera dwuryczny próżnicki projekt niemsko-serbskie dzieciace miasto Hojki Wojki zahaju. Kajż praje projektna nałonica kulturnej fabryki dożywia dzieci jeszcze hać do piatka, jak ludzie we mieście dziwają a bydla. Tak wopytaja dzieci runie tak, kajż dorosczeni jobowy sento, pytaja dziwo a zasłuża fiktywny pieniądze, kiż może potem w kinie, hostczyncu albo za lud wudać. Domomina projekt podpieruje. Tak poskyczuje Ryczne Centrum Witaj i Ryczną Uniwersytu, gdzieś nauknął dzieci nieszta serbszczyny. Rodziny Kulowczan Simon Szirak raje w nowej rajnej dobie za regionalnego koparskiego ligista prni FC Lokomotiva Lipsk. 21-letny sredzopolny raja zmienił od polskiego tradycyjskiego koparstwa Szląsk Wrocław do Lipska. Simon Szirak dostanie 2-letnie zryczenie. Wukupwane był Kulowczan pola modrobiewych kulu, jednotek amens, a od U14 do U19 w dorostowej akademii RB Lipsk. A to one bichu, nasze powieści, kiedyś namakacie na naszej internetowej stronie runy, tak jak już naszej damodnej app MDR Savia.
1: Wiedro.
2: Szyry mroczele, też dżęca, rano uladamy, doszopsi w 18 stopniach. Mroczele, haj ten dżęca dalej przewodza, z blakami soraz słońca pokaza, wieczo ma potem regionalny też so podjeszczować. A haj przewodza nas też troszkę silniejszy wiecyk przez cały dzień, a to przy maksymalnie 25 stopniach pochoni w Łużycy.
4: Też wokomiknie nam żadne wopkane pokiwy za naszą kończynę nie przedleża. Przyjmuj do pojezdu. 4 po naposled mysie.
1: Serbski rozwóz.

Mamy Czaporowiki, starożytne wiki, też wiki, na których są dzieci zadrasta poskici, a we koczy busu proszę netko piatkna, cyczy wiki narodne draste. Tute wotmeja są na nutskunym dworze Serbsko muzea koczy busu. A to po południu cioch, a tam poskici są historyjskie kajsz nudzili serbskie narodne draste. Ja mu asy przedstajć, co je to też za hornio wużiske żony, nieszto jara wosy bite a zajmowe.

Stoich meine Stanautrobe, stoich chcę z wobytlerskim policistom wobryczeć dżęsa matunzaso przychodnu swoju rzeczną chodzinu panczycach kukowie. A to od popłynna sztyrioch do szestrzych wydomy za rednisko zjazka. Dżęsa raz na serbski spił, a prażenu kubasku do Dylan. Zjawna próba serbsko muskokora Dylany wotmie so dżęsa wieczor siedmich, a to na dworie domu Dylany koniecach. A zromadnie z drugimi spiewać, to czyni też wonnym weselo, kocisz so zetkaja. Dżęsa wieczor szestrzych wykoruje rumności serbsko ludowa ansambla tu we mieście. Jutze wieczor je kino pod hołym niebiom na hinašim miestnie dyšli tu na Rodze Ortenburg, menujcy naš prewiny hasy čistwo dżesać. To je tam, gdzieś je niedyša budyska voclownia, jedziš po takim gorborsku dyle a odpočíš przed mostom a mynom naprawo nuc tam dyleka. A kotre filmy so tam wotnitka stajne wotoru pokazaja, to môžete si vobladač ve programie budyského kamentného doma do namakače sovie internete. Jutze ste preprošení na volejbalový tréning po spýtaniu žony Viktorie Voklice chcíža potom do novej sezóny startovať na tréning na probu ste preprošení po takým večer 6-3 jutze ve Vokličanskej športovni to bude. A gmenska rada Pančice Kuko da zmeje svoje přichodne posiedženje zajúcišim štvortk, a to večer sedmich, ve viace zamerovej rumnosti Kašecach. A ja štušne je si ešte aktuálne vodače vulatka, vobladač Mou, môže si je kojiždom škuli času vobladač, a to ve ARD Mediatice, potajkým tam wulat gottisch namakatsche. Jessat schminchino, das sind mich hier.

0: Monika Brodka, serbskim rozhlasu, vutoru ráno, byl knau so mě. Wupada cele zate, jako bychu konecach, ve všech větrach sportovali a tomu přiladovali, tež dež běše čera pomročeno a deštikojte, jsou tam sta ľudí přišli, byč volibulu a tura zatkuli je tam svoju štvortu akco. Ketro Frinkolacu stacu miła, wosrecz weski nudom zabrożeniu przy modzińskim klubie, gdzieś jest autyż Felix Cysz.
1: Rietomas ludzi miesze tam namiestnie mezło czarenie udebiene, szoso Frinkoli biesze menujc moto koniecach, zatkula szak lica kuźdy stacji tury moto przyda, aj samo mużojo miachu Frinkolinie na koży abo na czyle.
2: Naj, moja najlubsza jo dżęca na szwaszynku kofo uczyniła, ja tam jen slibony so z Frinkolacy band nankała, mi tu cel jednore wuko wu, zjazała ci razy wuko, a tak ja wupadam, flinko, flinko.
3: Ja mam slibony glico na licach.
4: Ja mam żółte glico kubu koga.
5: Ja sam se glico na moje wasze hana, moje lica czyniła.
6: So, ja mam jenę krótkie kolo hutwane, jakiś su, bonus glicerom, bo to mam ja jeden t-shirt, jakiś sak, hej, jako t-shirt, gdzie su małke gamyszki. Przyczynę, a potem trzeba mnie mezoczu przy łaczach, celwele, wszelkie babu glicera.
1: Stacja z najwiace pomocy dnia przed raz czynnymi hulcami a holcami ma mianujcy klitu, garantowany beach volleyballowy turnier. Tak so też wczera zaso po przedkole na riany foto ze stupachu, kiedy widzicie pola nas na Instagramowej stronie. Ale no chcemy na sport zabyć, choć do 10 surali. Na końcu bierze najlepszy cuk, mustwo Knofel a Przeczeljo wokoło Jana Szoty a Kaspora Dzisławka, kiedy doby przeczyło dziwie miesięcy.
7: A ja zmusmo wulkę z Bożą myli we przedkolu, dokąd są myli ci mustwo, ale nasze w naszym radzie mustwo, które z trójcy dobyli. A ja no już w przerysku od tych dobytych dybków, które są tak liczą w tej rie, są dalej szyszy, a nie, ja są nam jara, które poradziło, wiadomo, są uczynowa, a swyca, które stała na skierę. Schon klopp, mit denen haben wir schon zelle wirklich, dass wir nur wollen, alle. Danke, die Gott, fein.
1: Dokelš su prozdnine a mnoze runje doma, su konečenje nudom po turnierje na mau party dobrožne vitali, šichtych kiš nohcedža domoj, tam svečachu hač do polnoce.
0: Konecach bilše čera štvorta, so Frinko Laca Stacia, bič ture zatkule, Felix Cyševotem rozpravjav. Přichodno pondělí jsme potom otrouje moto tam, tank top, do říká šicinech pšindu, spodnoch abo športoch kašlach, bez rukavů. Yeah.

0: Srpski rozvoz. Poješće. V studiu Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. Computerowe Musee Z.com we Wojerecach budzie od 1. septembra za szedne publikum zaurene. To je założba muzeja čeraz dzieliwa. Od septembra poskyczuje najpierw raz jenoż wodzienia za skupiny na skazanku. Pozadk są financjalne czerze muzeja. Miesto Wojerece bie w obsamknęło od kletusza swoją przyrażku Szmonecz. To bie dotal 25 tysac euro opleto. Też mieszczanska bylnina twarska dołaśność muzeje w przychodzi, że pieniężne nie podpieruje. Z.com nadzieja są netko na możnego sponsora, któryż mu muzeje z nuzy pomacz. On chce sreć miesaca do Wojerec przyjeć, a z miestom a założbu muzeja mu możnie podpiere jednać. Za serbske prosnicke dzieci są jeszcze niektóre poskytki, kiż wukniowane nesu. Petlina Wenderotowa ma nadrobnostrze.
2: We Wojerecach na dzieciacie a młodzieńskiej farmie mają czwartym a piatym prosnickim tydzieniu jeszcze niektóre swobodne miestna. Kajś reknu zamówita Elżbieta Hojerowa od krzeszczansko-socjalnego kubwanskiego skutka wiatrzy so czwartym tydzieniu szokuło wokuło zeżywienia. Poskytki za dzieci od 9 lat. Przed poslednim tydzieniu prosnin zmija na farmie potom znowa tydzieńsku cirkusovu dziewaničku. Šulski muzej Stroži maja toho runja išče miestna za dňone poskytki. Zamujta Malis Konjechtec od domizniského tovarstva Radiška zdžili, zopvači pšinošk za džen 10 euro a všidne môže so maksimálne 8 dječi vobdžilič. Dzieci dziewają barby a papieru z przyrodnych materiałów, puczują po przyrodzie a są kreatywne.
1: Porno tomu są wszystkie poskytki serbskiego szulskiego towarstwa, miestrym szicze, kreatywny tydzień a sportowy kemp we smerdzacy wukniowane. Knofel a przeczeljo wokół Jana Szłota a Kaspara Dzisłoka ryka czerawsze dobe czerskie mustwo czwartej stacji Zadkula Beach Volleyballowej Ture. Oni przesadzić już so jasne z dwoma sacz po maj przeczyło dziwe miesięce. W koniecach rajachu za miestnym młodzieńskim klubom jenoś niektóre mniejszyny dobrachu turnier ze 19 mustwami deszcza dla przetonycz. Przychana stacja budzie potem we Wotrowie, tam je hesło Tank Top po takim spodne albo sportowe koszle bez rukawu. We Wojerecach je sočera dwuriečny prosnicki projekt Niemsko-serbske dziečace miesto Hojki Wojki zahajú. Kaž praji projektna navonica kultúrneje fabriki, dožívia dzieči hišťač do piatka, ka kľúčové miešče dživaja a bydla. Tak vopytaja dzieči, rúne takéž dorostčený jobový center, pytaja dživo a zaslúža fiktívne peneze, kež môža potom v kíne, hostčencu abo za ľud vúdač. Domovina projekt podpieruje. Tak poskyčuje rečné centrum Vitaj rečnú univerzitu, kdež nauknú dieči nešta serbštiny. Rodžený Kulovčan Simon Širák raje v novej rajnej dobie za regionálneho koparského ligista Prini FC Lokomotiva Lipsk. 21-letný sredžopolný rajo zmení od polského tradicijského koparského tovarstva Šlonsk Vrocław do Lipska. Simon Širák dostane dvouletné zrečenie. V ukupane bu Kulovčan podľa modrobevých kulov jednote kamens a od u 14 do u 19 v dorostovej akademii RB Lipsk. A to mene bychu naše povestče, kiš namakače na naše internetovej strone rune takéž v našej dámodnej app kiš rika MDR Sabia.
0: Vedro.
1: V Budešine pokazá živé slebro 20 stopňov a vúľadáme šíre mročne na nebiu. Na tým mieli so dženco znova zvúčiť, te vostanú menujce. S blákami sa potom vo sebe väčšom podešťuje pri cúnym veciku, kýž nás přes cú džen prevodža. A živé slebro te zalieze dženca na maximálne 25 stopňov, dož se čete doživíč alebo si ľubíč dač, no to dobiče si dženca do nízkeje doječ.
3: Aha.
1: No tam menujce, jo. Dženca, ta maximálna temperatúra šipovičená.
3: No dá, šice do nízky.
1: Šice do nízky.
3: Peč bol na po osmiche, na počách so našim koncu ničo nestalo, štož môže nekak hačič, inak vúpada potom hižo, tož jedeme dále na západ, tam na Adžoveč napríklad, abo tež dále na Aštory, tam so zdžila vopkat kopi. Dobro jesmo, přijemoj.
0: Serbský rozvoz.
3: A jeli mač lošt, tež do nízke, tam však máš tež zajímavostke, no a tež jenom zajímav kúpel. A vosreč nízke je tež tutun tak menované muzee, celé z dreva.

0: Jan Serrano, sind wir am hier schon Poldauer, wo Johnny se Sachs gehe, Gottrasch, je KI, kumschne Intelligenz, do wäre jawa, abschester jeden Million Euro, pschisser Juas, Hypothek im kriminellen Jebakam, dopasli Salies war. Heißt, Jim Susser saßt du nicht in naschem Konzutakel, Sabira Lito, wie Matej Giswog.
1: Polizias G. Trochę fota na przykład sydachu sobotu na Asztorie mies Swony Boszu a honim wujezdom, tam smiesz stokam hajecz, wiacacz 500 auto, pak by przespieszny tam popuczu. Złotu medalju wudoby se Mercedes z berlińskiej znaczku, kiesz je ze 104 a 60 km poczary smalio. Szofer albo szoferka może so przez dwaj dybkaj a 480 euro pokuty weselicz a smie miesac noszkowacz. Wostaniemy na A4, tam bie niedzielu rano blisko Borchowa niezbożo. Renault je po lewie czary smalio, a z jeszcze nieznatych przyczyną na prawy boksio, a tam do jeduca Opela, do je potem do szkitnie planki tłuczio. Szkoda tam, 25 tysiąc euro, a czera popołudniu to dojdzie k smertnemu niezbożu na B106 posta, mies Liskiej a delnim wujezdom. To chce się szoferka auta tam na auto przestrzanecz, a prasny do naprzeczo przyjeducego nakładnego auta. Też auto, które chce się żona przestrzanecz przy tym z niezboży. Szoferka je umrywa, a ci dalsze osoby są ciężko zranichu, związku a droga, da by hać do wieczora zaszlachana.

0: Mate Gieswog jeszcze przy mnie wostał, żeby nam rzekł, co stoje się, albo stoje we mielce, kiedy nam niemsko-sapsko ludowe dziwadło zbudzi się na takle przypuszczało.
1: Maja Menütze pokiwe za was, na przykład za inscenację Zubina a Namakane, za to namowia NSLJ Zakładne Szule Horte a Pistowanie, co w dziwadle Przyzewicz, a one przyjedu rady na miestna, a wam inscenację pokazaja. Dalsza informacja, honja serbska premiera serbski Ben Floppy Dolls, da budże 19. septembra w Haslowie. To możecie nitko iż raz do waszej protekila, czacie tam jeszcze swobodne, dokiż tam możecie się też blida za wieczorecz w Haslowskim Bizoldec Hoszczęcu skazać. A potom serbski ludowy ansambl a dziwadło, to jest w osobite poskitk zestajało zmienom serbskie zvuki. Każ dziwadło pisa, poskitk to, przy czymż może host niemale 100% lutować, wszystkie serbskie zaradowania wopytać, 10% rabata w hostczyncu w Elbiku dostać, a jeszcze wiele wiac lepszyn, a utrymne dżak za wasze wszystkie dopisy, na przykład też jeszcze z panczycmy dostali informację, zajucisze, wieczorne zaradowanie, kultura a kulinarika w klosztrze w Panczycach Kukowie, tam nie maja żadne kartki wiac. To informuje chrześcijańsko-kubanski socjalny skut, tuż też wieczorną kasu tam nie zmieja, a proszę, nie jedźcie tam bez kartku.

0: Srpski rozvoz. Pojeste. V studiu Matej Gisvauk.
1: Dobra ranje. Computerowe Musee ZKOM ve Vojarecach budžu od 1. septembra za všedne publikum zaurene. To je zaožba muzea čeraz dželiva. Od septembra poskyčuje najpedara sjenež vodženja za skupiny na skazanku. Pozadk sú financiálne čeže muzea. Mesto Vojarece by vopsamknulo od klituša svoju přiražku Šmoneč. To by dotal 25 tisac euro vopleto. Tež mieščanská bydlenia tmarska dôžnosť muzee ve přihodži hižo peněžne nepodpiruje. ZKOM nadžia so netko na možného sponzora, kotrež mu muzee znuze pomač. On chce sreč mesaca do Vojarec přijeć a z miestom a zaožbu muzea vo možnej podpere jednač. Za serbske prozninske dzieci sú ešte niekotre poskytky, kiž nie sú vúkniované. Bettina Wenderotova informuje.
2: Ve Vojarecach na dziečacej a mordžinský farme maja štvrtým a piatým prozninským tydženiu ešte niekotre svobodné miestna. Kaj šreknú zamovita Elžbieta Hojerova od křesťansko-sociálneho kubvanského skutka väčší so štvrtým tydženiu šokovo vokovo zeživenia. Poskytky za dzieci od 9 let. Před posledním týdženiu prôznin zmier na farmě potom znova týdženskú cirkusovú dživaničku. Šulský muzeu Stroží maja toho runia ešte miestná za dňovné poskytky. Zamovita Marlis Konechtec od domizniského tovarstva Radiška z Žili zopváči přinožk za džin 10 euro a všedne môže sa maximálne 8 dječí vobdžilič. Dzieci dziwaja barby a papieru z przyrodnych materialiów, puczuja po przyrodzie a są kreatywne.
1: Pono tomu są wszystkie poskytki serbskiego szulskiego towarstwa. Miestru im szicze, kreatywny tydzień a sportowy kemp we smierdzacej wukniumane. Knofel a przeczeljo wokół Jana Šolta a Kaspera Dziswoka ryka czarosze do wieczarskie mustwo sztwortej stacje zadkula bić woli bólowej tury. Oni przesadzich już są jasnie, zby maj saczpo maj przeczyło dziwy miesięce. W koniecach rajchu za wiesnym modzińskim klubom. Jenyż niekotry mięczine dobrachu turnier ze dziadnaczy mustwami deszcza dla przetonycz. Przychana stacja je potom w Wotrowie. Tam je hesło tank top po takim spodne albo sportowe gośle bez rukawu. V Vojarecach je so čera dvúriečný prozninský projekt Niemsko-serbské dječace miesto Hojky Vojky zahajú. Kež praji projekt na navonica kultúrne fabriky, doživia dječi hišťač do piatka, ka kľúčové miešče dživaja a bydla. Tak vopytaja dječi rune tak kež dorosčený jobové sento, pytaja dživo a zaslúža fiktívne peneze, kež môža potom v kýne hostčencu abo za ľud vúdač. Domovina projekt podpiruje. Tak poskyčuje rečné centrum Vitaj rečnú univerzitu, kdež nauknú dzieci niešto serbštiny. Rodžený Kulučan Simon Širák hraje v novej rajnej dobie za regionálneho koparského ligista Prini FC Lokomotiva Lipsk. 21-letný sredžopolný rajo zmení od polského tradicijského koparského tovarstva Šlonsk Vrocław do Lipska. Simon Širák dostane dvúletné zrečenie. Vúkupvane bu Kulučan pola modrobivých kulov jednoty kamens a od U14 do U19 v dorostoj akademii RB Lipsk. A to one bychu. Naše povestček iš namakač przez tydzień dalej na naszych internetowych stronach, a w naszej damotnej app MDR Serbia.
0: Wiedro.
1: W Budyżynie pokaza żywe slebro aktualne 20 stopniu, wulana damy dre szere mroczle na niebiu, ale hoj, małku so słońca spyta z lemieńcza przedrecz, to z blakami tak dżęca budża, ale skiery szere. Tež večer to má sa menúce podišovač s blakami, to šo pri jednom cúnym viciku, kýž nás dženca cúve džem prevoča a živé slibro, te docpie dženca maximálne 25 stopňu pohony v Užice.
3: Jen vaj 3, 4, 5 vopkadných pokyvov a 7 pokyvov za mobilne bezka, čo je policia niečo natvarila, ale nic našim koncu. Do derovu padá za honiu v Užicu, to ješ prijemoj dobrú jezbu. 4 po napu džovečiche.
0: Serbski rozvoz.

Stoisch hori so sa serbski spiut und mu dženca so vobdilična zjavne probe serbsko musko kora Dylane. A tuta budže večer sedmich na dvorje domu Dylane ve konecach. A zromadnje spivač možeče tež tu ve budešinje dženca večer šestčich ve korovi rumnosči serbsko ludova ansambla. Jutze ist die Przeproszenina Volleyball-Training k pospytaniu podajcie potekim na Training k pospytaniu dziewne to wuraz, ale potrichi to zajmcze, kotrysz chceli potom zromadnie ze żonami Wiktorii Woklice do nowej sezony startować a tu ten Training na probu ja ją uprają, tu zapocznie so večer šestčih ve Vokličanske športovni juce sredu. Kmenska rada Pančice Kuku zmeje svoje prihodne posjeđenje zajucišim štvortk večer sedmih, a to tunras ve vjace zamiruje rumnosti Kašecach. Hej, prošu, kak možu vam pomoć? Tak rika naša najnovša sluhara, mi smo ju neđelu Zwa prinikroč wusywali, aż dojść cesju na postkać do namaka słucharu na naszej internetnej stronie, we naszej app MDR Serbia, a też we audiotece ARD Sounds. To jest ta prawa słuchara za dołu czas, za prozniny bych ja rekła. Dziewięć męczynów, do dziewięć się.

stupisch, naja, wisst schon, a Theater, graz, teuer, jusch, ja, gschatz, da muss es ja nicht, jusch, zwierig. Na, gluku, da ja, wel, chasche, busu, da ja, wisst schon, wessem, o, mögu se mode, luge, uprobierowasch, studentowe, ja, wisst schon, existierio, jusch, o, tschijas, tschalet, to su zewetisch in zwischili, s akzemi, abschittich, jo, so, bustatkuwa, teke, serska, grajaka, a, co, ugetu, jo, to ja, wisst schon, tak, wessem, nie, to, budu, jubschaschasch, zinsa. Mein Kollege Sebastian Elikowski-Winkler, ja, obschascha, also obschimiesch, ami, lechowskiego udascha. Rozlada, kto muss wische schowice, pan bujo. Mokse, mis mi duce, pesporom jest brewie, owe mistsche, w naszam reże, wujeske wede. Gratulacje, mamy muziku, ksachopinko feruju. Jo, a jeszcze informacje ze sporta, rednie aż to pötla.

wy wiesz, co wodzą żo, to że wo balokopanie, ale turnieju Jana Motor przy WM w Ameryce, domowinskie możliwe, są swojski turnieju ugetowali, to ja było z letnym końcu żenia w Żylowie, a co demia gronisz, to kulowate jo najlepiej strzelił dobro do mustwo z przyłuka, to ja nam się raził możliwski koordynator Dominik Krytel, bosencojc Martin z przyłuka, może byś gierdę na siebie w nią najwięcej roto strzelił, a to bużo uglidasz derje w jego statystice, w grajopla SV przyłuk, a jo w to gromad 156 kraszach już strzelił 140 w roto. Drugie miestno, jo dobro mustwo z prywiny Möst, tam stej sobograwej możinie ze Szkedowa a Rogenca, a Cieszy są ordowali Brzezinskie. Sedem mustwo, ja jo do gromady ceniło sobu, a doby szary urychtuju przyrucy turnie z takim przyrucy lito. Zmakają se domowinskie możiny w przyłuku.

0: Sebastian Elikowski-Winkler, Möcher Vam Jusch Powiedzisch Skakimi Timami Sezabirajo Tenras, Autore Nastauko.
1: Na titulnym obrazu rozlada uglądają met ferbu cakajucy Williama Edmunda Krause. Welejała melba z leta 1900 wesem przedstaja nową myścianską drużku. Ku geźbie 100. smiertnego dnia umielca łoni zabiera se Hartmut Hanszu z jego żywieniem a statkowaniem. Ku geźbie 570-letniego jubileja Serskiego Instytuta Lietosa może się ten raz obgonić we sliżeniach na pelu serskiej i materialnej kultury. Wed leta 2022 zabierają się wiadomnostniki Instytuta z kulturnym derbstwom Dolnej Łużyce. Na zbierane materialie w ramiku wieceletniego projekta se niento krzac pe krzacu wyzjawiają, a sprzystupniają na portalu Zorabikon pod tytułem Żywe kulturne derbstwo. Justyna Michniuk rozgrania se z Kirsten N. Bemineju we jubileju Jacław Kojc Drastwowego Domu we Werjecach. Tide przynoskają więcej jako drastwa 100 lat serskiej dusze w płachtach. Kirsten N. Bemineuwa we Jożinca Drastwowy Dom dalej w czwartej generacji. Wena co obchowaś tradycjonalną wiedu, a ju dalej dawaś młodszej generacji. Werna Sroka Kinajcki już o wiele lat śledzi na pelu serskich stawizną Werjec. W aktualnym rozlazie Seven przyobrosił serskiemu procubarieju August Lapsztych Werjejski. Lapsztych jebu knigu siściar a redaktor. Z nastawka z genijem wiele we jego żywieńskiej drodze a procubaniach za siścianie serskich casników knigu a spiwarskich. Ale jego statkowanie ma wesebną wagu za Dolną Łużycę na to, co Werna Sroka pokazać.
2: On je był obsednik czyszczania, do tego pismiki staje, knihy czyszcza, a on je w swojej czyszczani przede wszystkim dolnosabskie egzemplary czyszczał, bramowski casnik też, osadnik, a wiatory knihy też w większości w nadawku maszyste sabskie, też on stronom też był. Ja sam nie tylko informacji dał taki artykel do nowego casnika przed polu jego 100. posmiertnin 13. julia tego lata. Tu będzie wręcz ten artykel, a tam namakacze w osobie te informacje, jakie on skutkował do Smira Dolnej Łużycy, no? Jako podpierował delnych Serbów.
1: Ze swoich recherszów jo Werna Sroka zwieścił dotychmiast, aż jo Lapsztych do całego siścił 17 serskich knigów z tego 11 edycjów Dolnoserskiej Rycy. A jedna nowość was wecakuje w nowym udasiu rozlada. Kwiz we serskiej Rycy, kulturie a cerkwinem żywieniu, ketaryż jo udziałała Krystiana Piniekuła.
3: Ja som była we Kribi na przospu Fararia. Te są mieli tam swieżyn, obsaża tej cerkwie, a som diała tam nieco serskiego przednosu. A pensom si myśliwa, to nie mam, ja przednos, tam cynisz, pensom quiz używała w takich całozakładnych serskich przeszaniach. A ten ja był dwojorecny, serskonimski, ja som stał nie cytała te serskie przeszania, a te są megali te nimskie cytasz, a pensom megali na krzycko, aż ci możności. Jo, a pen Lucian Kaufhaus jo tam tyke se dojo, a jo gronio to jo wegen riedne, myža šo to tyke vyspytuvaš za male šece. Pen som to za male šece pičku připodobniva. A pen jo Juliana Kaufhaus tova, nien to se mi je přašava, vega ma šo ten kviz, my co my raz nieco drugiego v rozliže v lišnem casu cyniš, a pen som to tyke dolnosarski formulirovala. Jo, rozgledaš, kak se to přiuzio.
0: Ja, a potem o tym porucenie namakają się terminy w tym nowym rozlaże, terminy w jakich zajemnych zaredowaniu, a pokazku za juli a august, miarze drugim na przykład wiatrza poezji we wspomnieniu na Jakuba Barta Ciszyńskiego ku 170. Narodnemu dniu, to zaredowanie bużo na łódce Serskiego Instytuta Budyśenie 5 a 26 julia wiatrza.

Vedi pregoju przyrodne krainy, ale takie wiele sedliścią sutwarili w bliskości rejku albo jazoru, a te vedy pregoju strukturu a właśnie funkcjonowania miasto a są. Na przykład z ustawaniściami albo mestami, albo jadnorie przez formu na przykład rejki. Takie gaż su jeje bryogi urównali, su se sedliścia za wietrze part przymierili przebiegoju vedy.

0: uchajżowanie pesperomie brioga sprewie w hesie buzu nam laszko pokazują. Drogi a drożki bierze z ryku, a architektura jo wezie przymieriona. Studirowany biolog a sobudziła sierserskiego instytuta Gregor Wieczorek jo stawizny sprywie przestudirował.
1: Ta rieka jo musała już we wielkim starym czasu być znata, a tylko to mnie, tylko to jo jadna wesebność, aż zaprzałem nie jo serskiego rodu, tylko nic słojańskiego rodu. To mnie jo iści z tego prytk słojańskiego casa. A to jo typiskie za te wielkie rieki, jako Wisła, Odra, jo Łobio, a tak dalej, te rieki nie dają się we słojańskiej riece niekak wedwiaść. Wacy te szykne małkie rieki, jako Małksa, te szykne groble, czugi, błotach, te mają kradu słojańskie imienia, ale to mnie sprywa, jak jo opoznanione już w Titmarowej kronice ze zjasy tego 100 leta, tamte miniowidniki gronie to nie jo słojańskie mnie. A na tom se już widzi, aż ta rieka jo była już we starodawnych czasach, już nieżlic te prydne, prydowniki Serbów są przyszli, jo ta rieka miała już swoje mnie, a niekak była znata w tych stronach.
0: Sprewia susza kwietrzym rzekam niemskie, wene jo 400 km długa. Z tego 1 km bierze na czechojskim terytorium. Żoridła laże na spadach Gery Kotmar. W gerach Gernej Łużyce bierze jako mała riecka. Sprewia jo ta niewietrza rzeka niemskie, czesiego rzeka to groni wene bierze do rzeki drugiego rzeka, a to jo Havola Havel. A dalej przez Łobio Elbe bierze do Meria. Te większe geograficzne zwiski laszko pezabedniomy, każ gledamy na sprywiu jano z perspektywy miasta. Ca se zabednio se samo jeje mie.
1: Ta druga wysybność, jo, aż to serskie my tej rieki sprywa nasze ludzie, ako przy tej rece bydlie, więcej nie znają. Weni używają jano we niemskie rece to mie szpry, a wacy groni weni jano rieka. Te drugie rieki, Nysa, Małksa, te są znate pod tymi imieniami, ale nasze ludzie gronie tej rece jano rieka dają tylko prawozu, tylko jedno wesebne mie za to rieku, kasna, to jo tylko wygniziwne mie, a tylko to jo interesantne, aż to stare serskie mie we serskiej rece, we dolnej Łużycy jo zaprzałem zajszło, ale aż to mie jo tylko we serskiej rece niega tylko se używało, a dało, to se widzi tylko na tych miniach tych są, jako Szprewic, Sprejce, a tak dalej, a zo szuzi dają bezpromie rieki s, a których mie jo wed tej sprywie niekak wedwiezione, a to se używa tylko w serskiej rece, no sprejce.

0: Przegegasz se miesto z darece przymierjałaś, nie smiejamy przewidzieć masywne zaprzymienia do geografii a ekologii. Za ludzia je uchajżowanie na obtwarzonych brzegach spedobne. Ale z każdym zazglowaniem zezgubują se gednotne przyrodne płoniny.
1: Rzeka w mieście, ta ekologiczna gedność, jo tak jak przy szyknych rzekach, jedna wysybna, k prednemu jo to jeden zielony koridor, jako bierze sreś przez to miasto, tam mogą szykne organizmy, jako ľabujú veže, tyke migrirovaš, to je inak taká žila, a tyke na ľivom a napšavom boce tej rieky, vacej v mieste gadajú šuží, široké drogy a šoseje, a to za také organizmy, ako ja neviem, žaby, alebo amfíbie, alebo jo, tyke malké zvierieta, insekty, ako ňamgu lietaš. Jo, to všetci jedna bariéra. Bez tých mestov, mežo tá natúra, šikne stverinka, ako uáze, alebo ganiajú pezimi, tyke veľgin ľaško, přijíš na druhý bok, taky je šoseje, alebo autobony. Dľatok rieky sú veľgin vážne koridory, žež megu zvierieta migrírov. Šuži okolo miesta máme široké autové drogy, płoty a tak dalej. To za tú naturu nieriednie, ale przy tej riece mežo tá natura tak ako negajšných casach migrirovať. Noci tam tyk malko ľuží jo, a ľatok také riedky zvierieta ako bobery, te se cujú tyke v mieste dož derie. Tyke vení megu migrirovať přes ten chočebus noci, ľatok až tá rieka tyke bieži přes to miesto.

tematykę, to jo wesebność szyknych wielkich rzeków w Zwiedźnej Europie, aż te są ordowali już o niegajsznych czasach, często zagasione, obzacnione z damami, a te priedne maszyny, jaką w Europie ludzie su sobie sami umyslili, to są te młyny. Młyny to jo ta priedna możność tu mec tej natury zapsięgnąć do dzieła, a młyny egzistują w Europie już o wiele, wiele hundert lat, a tylko przy riece, równo w mieście, dają wielgin wiele młynów, a szuzi dają młyny, gdzie te młyniki regulirowaś tu wedu. Jo, gaż jo małko wedy, pen ten młyn niam żo zielaś, gaż jo cu wiele wedy, pen muse weni z tymi puściadłami tu wedu pićku regulirowaś, a dla tog dajo szuzi przy riece, że już dajo młyny, albo jo, nie gadało młyny, tylko jadnu młyńsku groblju. A szuzi tam, że już ta młyńska groblia se zieli wed tej głównej rieki, dajo tylko wielkie puściadła, a to u jano, hosie buzu, albo okolności dajo ich pięć, albo sześć.

0: Jo laško rozmieš, aż zadory zawady w bieżącej wezie naperaju za obydlario problemy.
1: Jo, a to złe na tom, jo, aż ta rieka jo ordowała już od niegajśnych czasu zagasiona przez te puściadła a puścialnice, a to jo wiadło k tomu, aż te ryby nie są mogli migrirować, a zinsa po wiele, wiele hundert letach nasz amt za obswiet bramborski a tylko ta cała Europejska Unia wilgin za to żyła, aby te skończone, cywilizowane rzeki, jak są tysiąc raz zagasione, że te ryby nie mogą migrować, wynik się ukbać, aby te zadory ordowali niekak wetperane. A to se tyke u Hosiebuzu, nie to z mecu getujo. I szuzi, że są takie wielkie puścialnice, że ta weda nie może tak bieżać, jak jo we starodawnych czasach bieżała. Tam są wyni naperali takie kumsztne, jo, rybiece trepy.

0: I jedna wielka taka trepa, a każdy może widzieć, to ja równo przy tej wielkiej puszczalnicy, tam na żandojskich gruntach. Jo, a przez to mego ryby te zadory niekak obejść, albo se ich obinuć, to funkcjonuje już o wielkim derie. Z wadu dają ojści dla tej małej puszczalnicy sreć miasta, to jest blisko planetariuma, a tej kajakowej wiarze. Tam dają już od dawno plany, tylko taką trepu tworzyć, ale ja sam lazował, lawice runczał, aż temu miasto już się ten koncept niekak nie spodoba, a dlatego do tych miast, jo to ta jedna puszczalnica w mieście, że już te ryby nie mogą ją przewinąć jeszcze. No, to groni tam dają jeszcze żyło.
1: Kaž povedame ve sprievi, musíme sa uviedobniť, až tá rieka nie je jadna sama čuga, sama zase. Geramšica pregujo ako kumšne zapoložená pšibocná rieka sprievie napríklad Picaňskú gatojskú krajinu.
0: Ja ben dajo tú češiu drogu ako ty, klieb dajo znata, to je ta prior grobla, pla medveje. Ta se želi v treki, ta je orlovala tike kumšnje naporana k tomu pelašiju tih knoravskih uko. Tam su južo v njegajšnih casah te ljudje kšeli seno živaš, a važno je bilo, abo v suhem casu megli tam puščiš tu vedu z reki na te knoravske uki, a su naporali taku groblju. Tej se na serske groni medvej jano grobla, na nímske prior grám a to mi je prior abo prier, to psižo ved togo serského minia pšeru abo pšeruły a s tým sú minione také mauky groblický ako na tých knoravských úkach ordovali naperané, aby tu vedu z tej groble, aby tá veda mogla sa tak riedne rozdeliť po tých celých úkach.
1: Z toho casa jo sa krajina zmenila dramaticky. Ve Knoravie napríklad sú nastali v blízkosti prior groble žiadne nové bydlenské sedlišťa.
0: A tá groblia bieže tam mias jo, miesta a Knoravy a pentľa Strobic mimo. Tam na przałem, a lewym boce są tylko małkie dwery, plagołkojc. Tam dają tylko niegaśne młyny. Jo, a pen ta grobia bierze dalej, jo, pla Pedgole mimo, pen do tych glincańskich gatów. Ta grobia przyniosła tylko tu wedu za te znate glincańskie gaty, a pen, jo, pla Kesobuza, a Gorneje, tam wena akle przyjo do tej znatej groble Krzyszowka, Greifenhainer Fließ, a pen po tej Krzyszowce przyjo pen tylko do błotu.

Jo, a niżej tych glińcańskich gatów ma ta prior grobla tylko w serskiej rzece, to mi rzeka. Tam w tych sach, jako leże blisko tej groble, a na tom se widzi, aż rzeka jo zapszałem mnie za taką przyroźbną rzeku, nic stwerioną albo urytą groblią, to groni tam jo już w niegaśnych czasach naprzód ta woda sama bieżała, tam plapet gole, plagołkoć dają taki mokszy łuk, a z tego ługa jo ta woda już o niega musiała namykać sobie drogu do błotu, to groni ta grobla je orlowała uryta, ja nohu plamedłeje, żeż ta woda z rzeki tam nuć psizio, ale w tym dołecnym zielu jo to naprzód jadna przyroźbna rzeka, a to se tylko widzi, gaż tam z kajakom jeziorz, tam już ogronie rzeka, nie jo taka narówna, ako pla groblią to cestojo, ale tam se wena naprzód wio. Jo, tak jak natura jo to chciała.

praktykę, ta prior grobia ma wielką ważność za tu naturę, dlatego aż tam przy tych gatach, na tych knorałskich łukach, to są takie zielone oazy około miasta z wielkim bogatym naturą, amfibie, ptaszki, a tylko tam mogą oni przy tej grobli migrować.

0: gasz berareki bierz wielkim malcnie, to naperajo problemy.
1: Ten wena psinia so wielie materiala sobu, a ten material w tom okognusiu, gasz ta weda bierze pomałem, musi se wycajzić. Ta weda nie ma więcej tu energii, nie jakie kamuszki, albo piesk sobu niaść. A dla tok niżej chosie bu zapia depska, tam już ta rieka psizio do jadnej niżyny, a kioruna kasz płachta. Tam se wiele pieska już o piecej wycajziało w tej riece, a w nowszych czasach suwini pen musali ten piesk piecej bagrołać, a to jo nieco, co się o tu rieku pićku ekologiski skończyło. To groni ta rieka, jonięto dość dłymoko zaryta do tej całej niżyny, a przez to tylko ten niwu tej spędnej wedy jo niszy, a tylko to jo ja na wesebność.
0: W slednym czasu jo nas to projekt za renaturirowanie tych płoninów do ketarych szwiocułek w zachodności przemycnie zapsimieł.
1: A na nim mini meżotarieka, nie to na wielich flakach bierzaś tak, jak wena sama co. A tylko to riecy, że ta rieka bierze, jo ordowało, jo tak pićku ksiwie naperane, a pladepska dajo wielni rydne flacki, że ta rieka jo bierze tak, jako przed wiele hundert letami, zasej tam meżo se tylko ten piesk tylko wycajzaś, to nic nie cyni tej naturie.
0: Projekty za renaturirowanie są tylko użytne za człowieka.

0: przez to ekologiczne renaturowanie runomias miasta a błoto jo ordowało na wielkich flakach takie kumszne gasienia, ako su pety melioracji nastali, te su ordowali wetwarione. Tam jo widzisz, aż tam niega jo nieco dało, ale ta weda nie jo nie to tak zagasiona, ako pieri, ale wena se po takich kamieniach glusko, co inak we gorach, a to se tym rybam spodoba, a takim ludziom jak ja tykę, dlatego aż kajakarie nie muszę tam więcej ten kajak obniaść. Tam są naperane takie kajakowe gasy, że już na tych flakach możesz z kajakom dołu jeść po tej rzece, a nie musisz więcej ustupić. Nie to dają jano iść jadną puścialnicę, jak musi ordować niekak obejziona, a wacej jo, ta rzeka jo nie to wielgin laszko, a tylko za naturą. Gaż nie dają więcej tylko zadoru, ten megu zasej te ryby migrirować. A te ugorie to są takie ryby, ako migrirują, ako nie mogą przewinąć takie puścialnice. Te muszę mieć przału taką rybiecu trepu, albo drugie możliwości takie gasienia obejść. Gaszą w mieście ta śledna mała puścialnica ordują renaturirowana, aby te ryby mogli ją przewinąć. Pęd na przodu, we całej rzece, aż do Budyszyna, budu mec te ryby tak, ako niega se zasej sami rozszyriś, a migrirować. A snaś przyjdzie zas taki czas, gaż ta weda budziocysta, ekologiczna gedność, a te szykne zadory ordują wetperane, aż tylko niżi raz we przychodzie zmijamy zase jej lakse prywi, tylko to nie jest uzamknione.
1: Gaż jo wedna krajina miasta Hesiebu sprygowana przedoszym przez sprywiu, su outeke iści druge wede. Direktnie na terytorium miasta su teke styri kupańskie jazory, ketareż su nastali z niegajsznych kisowych jamów. Se kupaś, meżosz pak tam jano na swej tuń. Dogled za se kupajucych tam żaden niejo. Szykne tak pominione kupańskie jazory su oficjalne wede za uziemnie. A kwalita ich wedy se przepytują każdy miasec. Z czasu ich nastasia su se pak kupańskie jazory uwijali k wednym krajinam.

wednej krainy miasta susza teke amcki gad, jos założył około 16 stołu we włożnej niżynie młyńskiej kupy, ako prydne zakubłanie karpu. W 1805 aż 900 i około gata nastał prydny hasibuski mieścianski park Zinza Ziel Goethe Parka. W lata 1914 su zachopili utwariać tonitu płoninu. Gat jograł rolu przy zastaraniu z energią, wesebnie we związku z bliskim dieselkraftwerkiem. Sreść 20. stolecia su briogi nowo ugetowali, ale zinca jo amtski gat podobnie ugetowany, ako około 1900.

To wet was jeżo do dowola. Dowol westonio droga wiedza, wody obszerce drosze w Nimskej na gluku dajo pomoc, ale jano nikak 30% obszistajonych w podsajczuchu dostonio wet żywo dawaria dowolowe penize. To są te aktualne liczby żeńskie mienie jako muskie. To kluczowe słowo są tarife. Jano, gaż masz tarifowe drogrono, masz często takie szansu na dowolowe penize. Nic na to, w tarifach masz takie wiece dowolowych dniu, a często net dwa połnie zapaszone tyżenia wiece jako obrzeze tarifa. Ja, kotere troszcz Bogu wam dać, jako gaż nie masz o tarif, ja, stańcz o żywasz, jak ja żywasz, ja je tarify uhandluju cesto żywanictwa. Wacy, dajesz o waszej duszy mir, to się teke na balkonien, to cini nento Luisa Kosik, hojc obszałuje w naszej feriowej rubrice Muzika tyżenia.

stupisch. Naja, wisst schon, a Theater grasch teuer jusch an gschatz, da muss es ja nicht jusch zwierig. Na gluku da ja, welchasche busu, da ja wisst schon wessem, o mögusse mode luge uprobirowasch. Studentowe ja wisst schon existirio jusch a tschijas tschalet, da so zewetisch in zwischili s akzemi abschittich, jo sobustat kuwawa teke serska grajaka, a co ugetio, da ja wisst schon, tak wessem nie, to budu jubschaschasch zinsa. Mein Kollege Sebastian Elikowski-Winkler ja obschaschal so obschimieschami lechowskiego udascha. Rozlada, kto mu słyszy szowice i pan bużo. Mokse, myśmy duce pesporom jest brewie owe mistrze w naszym reże łużyskie wede. Gratulacje mamy muziku k zachopinku feruju. Jo, a jeszcze informacje ze sporta, rednie aż to pedla.

Ja, kordon Saskiego gymnazja, ja to było, a my burzamy nowe nagrywania ze tym kurom w tym tygodniu jeszcze grać, a burzasz, spieszasz, co su tam szykno zaspiewali, a jak co se pilnowali. Na to drugi tema pilnowali są takie sportlarie z tygodnie konstytucjonia w naszych sach. To kulowate, to muszę do rożka tego wywieźć, to co żo, to żowo balokopanie, ale to nie jano moto przy WM w Ameryce. Domowinskie możliwe są swojski turnier ugotowali, to ja było z tygodnie konstytucjonia w Żylowie, a co demia gronisz, to kulowate jo najlepiej strzelił do wrotu mnóstwo z przyłuka, to ja nam się raziło możliwe Žinský koordinátor Dominik Krötel, Bosenzolc Martin z Pivuka, možno byš gerne na sebe v ňo nevěci rotu zčelil, a to bužo ugledaš derie v jogo statistice, ven grajopla SV Pivuk a jove to gromad 156 krašach južo zčelil 140 v rotu. Druge miestno jo dobo mústvo z Privine Möst, tam stej sobogravé možinie ze Škedova a Rogenca a Češi sú ordovali Brjazinske. Sede mústvo jo do gromad Made cenivo sobu, a da bešarje urichtuju pšiduce turnier s takim pšiduce leto. Zmakajo se domovinske možine v pšivuku.

0: Wir pojmen in das ist doch hoche Busa. Dann liche Theatrowe Projekt Javischo Wesem, nemski Bühne 8, für hoche Busa jo zewe tüschen zwischi jo tschijas tschalit obstascha a to so schakimi akciami sledne stwelt gerzo ja boteke serdeski spius, samo zwischal spschi Theatrowe im Experimentsche, schosch ja schwa wo kumschno intelligenzo ab schicho Theatra an der Zacharias holz, mister jo tam sobo stojowa na Javischu, wenn er jo leiska, grajaka, a usko zwisana, stosch dem Theatrum. Jusom pšašao, jo, kake mistno, to jo za nju, ta, to ja višćo vesem.
1: To ja višćo vesem, sam jo, jo vjegin rjetne mistno, dlatok až to jo jadn rum pone možnostčo.
0: Ok, a co to groni rum pone možnostčo?
1: To možnost tam pšiš a neco sobu gotovaš, kaž ještě tak pšavě nevieš, co což gotovaš v tom Theatrum, aber umjuskowym swishu. Ale to możesz takie jadną ideę tam sobą przyniąć, a pędają tam jadną rum, żeż możesz jadną rię te wiedzy gotować, na któreś masz lust. A to jo, jadna wiegin rytna wiedz, to nie dają tak wiegin cestor.
0: Ja, to klinze wiegin liche. Ja, wiem wiedzon zinischa sobą, ale toga watsi tam sobą gotują.
1: Da ja tam viele Pschierschelner, kreativner Lujo, ako napscho du wiegin coolne Projekte tam naperaju. A ja so bisschen teuer teke, jatna, vielika, lebsche na ho, wichosche busu, bildlich, asch tu mejosch tam pödlabisch, aber teke studierowasch, apen tam pödlabisch, da tok asch teuer napscho du studentiske, ja wischo, nitzka. Ja. A ja se wiegin przecie w jaseliom tam bysz, a kreatywne wiece gotowasz, albo bierzesz.
0: Jo, a na to na przykład ten tydzień nieżelu, jo ga droga taka daloka jo titel lusznie komedie, wet prinza, którego już nicht nie trzeba, a wet prinzessne, ako przecie zwiblu jo we chosho buskim kralest wie, to sledne przedstajnie to jo we jawiszczu wesem predgeliche skrije pause, a to buzio tu nieżelu, wiaco napo sedemich.

Vedi pregoju przyrodne krainy, ale takie wiele sedliścią sutwarili w bliskości rejku albo jazoru, a te vedy pregoju strukturu a właśnie funkcjonowania miasto a są. Na przykład z ustawaniściami albo miastami, albo jadnorie przez formu na przykład rejki. Takie gaszcu jeje bryogi urównali, su se sedliścia za wietrze part przymierili przebiegoju vedy.

0: Uchajżowanie pesperomie brioga sprywie w hesibuzu nam laszko pokazują. Drogi a drożki bierze z ryku, a architektura jo wezie przymieriona. Studirowan biolog a sobudziła Sierserskiego Instytuta Gregor Wieczorek jo stawizny sprywie przestudirował.
1: Ta rieka jo musała już w wielkim starym czasu być znata, a tylko to mnie, tylko to jo jadna wesebność, aż zaprzałem nie jo serskiego rodu, tylko nic słojańskiego rodu. To mnie jo iści z tego prytk słojańskiego casa. A to jo typiskie za te wielkie rieki, jako Wisła, Odra, jo Łobio, a tak dalej, te rieki nie dają se we słojańskiej riecy niekak wedwiaść. Właśnie to szykne małkie rieki, jako Małksa, te szykne groble, czugi, błotach, te mają kradu słojańskie imienia, ale to mnie sprywa, jak jo opoznanione już w Titmarowej kronice ze zjasy tego 100 leta, tamte miniowidniki gronie, to nie jo słowiańskie mnie. A na tom se już o wizi, aż ta rieka jo była już o we starodawnych czasach, już o nieżlic te prydne, prydoniki i serbo su obciszli, jo ta rieka miała już o swoje mnie, a niekak była znata u we tych stronach.
0: Sprawia susza kwietrzym rzekam niemskiej. Wene jest 400 km długa. Z tego 1 km bierze na czechojskim terytorium. Żoridła laże na spadach Gery Kotmar. W gerach Gernej Łużyce bierze jako mała riecka. Sprawia jota niewietrza rzeka niemskiej. Czesiego rzeda to groni wene bierze do rzeki drugiego rzeda, a to jo Havola Havel. A dalej przez Łobio Elbe bierze do Meria. Te większe geograficzne zwiski laszko pezabedniome, każ gledamy na sprywiu jano z perspektywy miasta. Ca se zabednio se samo jeje mie.
1: Ta druga wysebność, jo, aż to serskie my tej rieki sprywa nasze ludzie, ako przy tej rece bydlie, więcej nie znają. Weni używają jano we niemskie rece to mie szpry, a wacy groni weni jano rieka. Te drugie rieki, Nysa, Małksa, te są znate pod tymi imieniami, ale nasze ludzie gronie tej rece jano rieka dają tylko prawozu tylko jedno wesebne mie za to rieku Kasna, to jest tylko wigniżywne mie, a tylko to jest interesantne, aż to stare serskie mie we serskiej rece we dolnej Łużycy jo zapszam zajszło, ale aż to mie jo tylko we serskiej rece niega tylko se używało, a dało to se widzi tylko na tych miniach tych są, jako Szprywic, Sprejce, a tak dalej, a Zuszuzi dają bezpromie rieki s, a których szmie jo wet te sprywie niekak wet wiezione, a to se używa tylko weserskiej rycy. No, Sprejc,

0: Przegegasz se miesto zda rece przymierjałaś, nie smiejamy przewizieć masywne zaprzymienia do geografii a ekologii. Za ludzia je uchajżowanie na obtwarzonych brzegach spedobne. Ale z każdym zazglowaniem zezgubują se gednotne przyrodne płoniny.
1: Rzeka w mieście, ta ekologiczna gedność, jo, tak jak przy szyknych riekach, jedna wysybna, k prednemu jo to jeden zeleny koridor, ako bierze sreś przez to miasto, tam mogą szykne organizmy, ako ľabujú veže, tyke migrirovaš, to je inak taká žila, a tyke na ľivom a napšavom boce tej rieky, vacej v mieste gadajú šuží, široké drogy a šoseje, a to za také organizmy, ako ja neviem, žaby, abo amfibie, abo jo, tyke małkie zvierieta, insekty, ako niamogu lietaš. Jo, to všetce jadna bariera. Bez tych mestov, mežo ta natura, šikne stverinka, ako uáze, abo ganiajú pezimi, tyke vilgin ľaško, přijíš na drugi bok, takie šoseje, abo autobony. Dlatok rieky sú vilgin vážne koridory, žož megu zvierieta migrirov. Szuzi około miasta mamy szerokie autowe drogi, płoty, a tak dalej. To za tu naturu nieorednie, ale przy tej riece może ta natura tak jak o niegaśnych czasach migrirować. Nocy tam tylko małko ludzi, a latok takie rzadkie zwierzęta, jako bobery, te secują tylko w mieście dość dery. Tylko weni mogą migrirować przez ten chociebus nocy, latok aż ta rieka tylko bierze przez to miasto.

etykietują wesebność szyknych wielkich rzeków w Srednjej Europie, aż te są orduali już o niegajsznych czasach, często zagasione, obzacnione z damami, a te przedne maszyny, jaką w Europie ludzie su sobie sami umyślili, to są te młyny. Młyny to jest ta przedna możność tu mieć tej natury, zaprzęgnąć do dzieła, a młyny egzystują w Europie już o wiele, wiele hundert lat, a tylko przy riece, równo w mieście, dają wielkim wiele młynów, a szuzi dają młyny, gdzie te młyniki regulirować tu wedu. Jo, gażio małko wedu, ten młyn nie może działać, gaśio co wiele wody, pen muszę wynieść z tymi puściadłami tu wedu pićku regulirować, a dla to dają szuzi przy rece, że już dają młyny, albo jo, nie gadało młyny, tylko jadną młyńską groblią. A szuzi tam, że już ta młyńska groblia se zieli w tej głównej rzeki, dają tylko wielkie puściadła, a to u Jano, Hosie Buzu, albo okolności dają ich pięć, albo sześć.

0: Jo laško rozmieš, až zadore zawady w bieżecej wezie naperaju za obydlario problemy.
1: Jo, a to złe na tom, jo, aż ta rieka jo ordowała już od niegaśnych czasu zagasiona przez te puściadła a puścialnice, a to jo wiadło k tomu, aż te ryby nie są mogli migrirować. A zinsa po wiele, wiele hundert letach nasz amt za obswiet bramborski, a tylko ta cała Europejska Unia, Wielgin za to żyła, aby te skończone, cywilizowane rzeki, jak są tysiąc raz zagasione, że te ryby nie mogą migrować, wynik się ukbać, aby te zadory ordowali nie jak wetperane. A to się tylko u Hosiebuzu, nie to z mecu getujo. Czuzi, że są takie wielkie puścialnice, że ta weda nie może tak bieżać, jak ją we starodawnych czasach bieżała. Tam są wyni naperali takie kumsztne, jo, rybiece trepy. Thank you.

0: jedna wielka taka trepa, a każdy może widzieć, to ja równo przy tej wielkiej puszczalnicy, tam na żandojskich gruntach. Jo, a przez to mego ryby te zadory niekak obejść, albo se ich obinuć, to funkcjonuje już o wielkim derie. Z wadu dają ojści dla tej małej puszczalnicy sreć miasta, to jest blisko planetariuma, a tej kajakowej wiarze. Tam dają już od dawno plany, tylko taką trepu tworzyć, ale ja sam lazował, lawice runczał, aż temu miasto już się ten koncept niekak nie spodoba, a dlatego do tych miast jest to ta jedna puszczalnica w mieście, że już te ryby nie mogą ją przewinąć jeszcze. No, to groni tam dają jeszcze żyło.
1: Kaž povedame ve sprievi, musíme sa uviedobniť, až tá rieka nie je jadna sama čuga, sama zase. Geramšica pregujo ako kumšne zapoložená pšibocná rieka sprievie napríklad Picaňskú gatojskú krajinu.
0: Ja ben dajo tú češiu drogu, ako ty klieb dajo znata, to je ta prior grobla, pla medveje. Ta se želi v treki, ta je odrovala tike kumšnje naprana k tomu pelašiju tih knoravskih uko. Tam su južo v njegajšnih casah te ljudje kšeli seno živaš, a važno je bilo, abo v suhem casu megli tam puščiš tu vedu z reki na te knoravske uki, a su naprali taku groblju. Te se na serske groni medvej jano grobla, na nímske prior grám a to mi je prior abo prier, to psižo ved togo serského minia pšeru abo pšeru a s tým sú minione také mauky groblický ako na tých knoravských úkach ordovali naperané, aby tu vedu z tej groble, aby tá veda mogla sa tak riedne rozdeliť po tých celých úkach.
1: Z toho casa jo sa krajina zmenila dramaticky. Ve Knoravie napríklad sú nastali v blízkosti prior groble žiadne nové bydlenské sedlišťa.
0: A tá groblia bieže tam mias, jo, miesta a Knoravy a pen pľa Strobic mimo. Tam na pšałem a lewym boce są tylko małkie dwery, plagołkojc. Tam dają tylko niegaśne młyny. Jo, a pen ta grobia bierze dalej, jo, pla Pedgole mimo, pen do tych glincańskich gatów. Ta grobia przyniosła tylko tu wedu za te znate glincańskie gaty, a pen, jo, pla Kesobuza, a Gorneje, tam wena akle psizio do tej znatej groble Krzyszowka, Greifenhainer Fließ, a pen po tej Krzyszowce psizio pen tylko do błotu.

Jo, a niżej tych glińcańskich gatów ma ta prior grobla tylko weserski rycy, to mi rieka. Tam w tych sach, jako leży blisko tej groble, a na tym się widzi, aż rzeka ją zapszała mnie za taką przyroźbną rzeką, nic stwierdzoną albo urytą groblią, to groni tam ją już w niegaśnych czasach naprzód ta woda sama bieżała, tam plapet gole, plagołkoć dają taki mokrzy łuk, a z tego łuka ją ta woda już o niego musiała namykać sobie drogu do błotu, to groni ta grobla ją orwała uryta, ja nohu plamedłeje, żeż ta woda z rzeki tam nuć przyzio, ale w tym dołocnym zielu ją to naprzód jadna przyroźbna rzeka, a to se tylko widzi, gaż tam z kajakom jeziorz, tam już ogroni rzeka, nie jo taka narówna, ako pla groblią to cesto jo, ale tam se wena naprzód wio. Jo, tak jak natura jo to chciała.

tematykę, ta prior grobia ma wielką ważność za tu naturu, dlatego aż tam przy tych gatach, na tych knorałskich łukach, to są takie zielone oazy około miasta z wielkim bogatej naturą, amfibie, ptaszki, a tylko tam mogą oni przy tej grobli migrować.

0: gasz berareki bierze wielkin malsnie, to naperajo problemy.
1: Ten wena psinia so wielie materiala sobu, a ten material w tom okognusiu gasz ta weda bierze pomałem, musi se wycajzić. Ta weda nie ma więcej tu energii, nie jakie kamuszki albo piesk sobu niaść. A dla tok niżej chosie buzapia depska. Tam już ta rieka psizio do jadnej niżyny, a kioruna kasz płachta. Tam se wiele pieska już obsiecej wycajziało w tej riece, a w nowszych czasach suwini pen musali ten piesk psiecej bagrować. A to jo nieco, co się tu rieku pićku ekologiski skończyło. To groni ta rieka, jo nie to dość dłymoko zaryta do tej całej niżyny, a przez to tylko ten niwu tej spędnej wedy jo niszy, a tylko to jo jana wesebność.
0: W slednym czasu jo nas to projekt za renaturirowanie tych płoniną do ketarych szciocułek w zachadności przemycnie zaprzymiał.
1: A na nim mini meżota rieka, nie to na wielich flakach bierzaś tak, jak wena sama co. A tylko to riecy, że ta rieka bierze, jo ordowało, jo tak pićku ksiwie naperane, a pladepska dajo wielki rydny flacki, że ta rieka jo bierze tak, jako przed wiele hundert letami, zasej tam może se tylko ten piesk tylko wycajzać, to nic nie cyni tej naturie.
0: Projekty za renaturirowanie są tego użytne za człowieka.

0: przez to ekologiczne renaturowanie runomiast miasta a błoto je ordowało na wielkich flakach takie kumszne gasienia, ako su pety melioracji nastali, te su ordowali wytwarione. Tam jo widzisz, aż tam niega jo nieco dało, ale ta weda nie jo nie to tak zagasiona, ako pieri, ale wena se po takich kamieniach glusko, co inak we gorach, a to se tym rybam spodoba, a takim ludziom jak ja tyke, dlatego aż kajakari nie muszę tam więcej ten kajak obniaść. Tam su na rane takie kajakowe gasy, że już na tych flakach możesz z kajakom dół jeść po tej rzece, a nie musisz więcej ustupić. Nie to dają jano iść jadną puścialnicę, jak musi ordować niekak obejrzona, a wacej ta rzeka jo nie to wielgin laszko, a tylko za naturą. Gaż nie dają więcej tylko zadoru, pen megu zasej te ryby migrirować. A te ugorie to są takie ryby, ako migrirują, ako nie mogą przewinąć takie puścialnice. Te muszę mieć przału taką rybiecu trepu albo drugie możliwości takie gasienia obejść. Gaszą w mieście ta śledna mała puścialnica ordują renaturirowana, aby te ryby mogli ją przewinąć. Pen na przodu we całej rzece aż do Budyszyna budu mec te ryby tak ako niega se zasej sami rozszyriś, a migrirować. A snaś przyjdzie zas taki czas, gdyż ta weda będzie czysta, ekologiczna godność, a te szykne zadory ordują wytperane, aż tylko niżej raz we przychodzie zmijamy zase jej lakse prawi, tylko to nie jest uzamknione.
1: Takie gaśio wedna kraina miasta Hesiebus prigołana przedoszym przez prywiu su outeke iści druge wede. Direktnie na terytorium miasta su teke styri kupańskie jazory, ketareż su nastali z niegajsznych kisowych jamu. Se kupaś meżosz pak tam jano na swej tuń. Dogled za se kupajucych tam żeden niejo. Szykne tak pominione kupańskie jazory su oficjalne wede za uziemnie. A kwalita ich wedy se przepytują każdy miasec. Z czasu ich nastasia su se pak kupańskie jazory uwijali k wednym krainam.

0: za tu naturu, vesebne za amfibije, ma kužda veda, šo jadno kaka, jadnu viljku važnošć, ten problem jo, až tam njento ve tih suhih ljetah jo bejnje malko vede, tam jo tike velje carobovih substancov nuči, a přesto lešju kvitu tamte algi. A ja sam nisem taki veliki fan tih jazorkov, jo, gaže vegin šopo, pen megu ja tike do takije algovateje vede zalješć, ale velje rednejša veda, a lepša jo ve tej rece. Pla Depska, pla togo depšanskiego mesta, dajo taki fliack, že už možeme se kupaš, z veľkým cestejú vedu. To je inak niži, jo, ve živizni, tak tam ugleda.
1: Gledajúci na pestupujúcu zmienu klímy, su kupańskie jazory weto użytne za mieszczański klima.
0: Przez to aż ten klima budzio nie to suszy, równo w tym leziejskim czasu, pen każda taka weda, szo jadno lec jazorko, ale wesebnie ta rieka ma za tu naturu, a tylko za ludzi wielki użytk. No, te ludzie bieru z rieki tylko wedu za swoje gumna, obliwanie ju, a gaż ten klima budzio suszy, a za tym ga ugleda, pen jo, wysebnie dla to, gdyjmy tu wedu niekak sobie ceścić, a tylko żarżać więcej, no. Ten ekologiczny problem, jak mamy czumałko wedy w lesiu, pen ta weda tylko nie bierze, ta przy samym stoi, a to w błotach je już dawno, jeden wielki ekologiczny problem, aż tych grobliów a rieką dają tam zapszałem cu wiele, a cu małko wedy, ta weda tam stoi, tam se wycajzują para przez to, w niegaśnych czasach je dało przecej taką usoku wedu, to groni szuzi, już jo se para nagromadziła, pe takiej usokiej wezie jo to ordowało szykno, sobu ternione w tej wedy, a te ludzie nisu musali tak wilgin se bejaś, aż te groble orduju paruate, a pen zarostu, ale nie to, aż ta weda całe tydzienie stoi tam, pen jo tam tak wiele pary, cu małko wedy, pen chapiaju te groble zarostołaś, a tam ga se już nie to groni, aż wiele tych grobliów budzio musaś ordołaś wystajonych, a pen weni zarostu. Ja to każ tylko wedy nie dają, aby szuzi mogła weda bierzać.

w jednej krainy miasta susza tylko amtski gad, jose założył około 16 stół we włożnej niżynie młyńskiej kupy, ako prydne zakubłanie karpu. W 1805 a 1900 jokoło około gata nastał prydny hasibuski mieścianski park Zinca Ziel Goethe Parka. W lata 1914 su zachopili utwariać tonitu płoninu. Gat jo grał rolu przy zastaraniu z energią, wesebnie we związku z bliskim dieselkraftwerk. Sreć 20. stolecia su briogi nowo ugetowali, ale zinca jo amtski gat podobnie ugetowany, ako około 1900.

To wet was jeżo do dowola. Dowol westonio droga wiec, a wody obszecy drosze wenimskiej na gluku dajo pomoc, ale jano nikak 30% obszystajonych w podzajczuchu dostonio wet żywo dawaria dowolowe penize. To są te aktualne liczby żeńskie mienie jako muskie. To kluczowe słowo są tarife. Jano, gaż masz tarifowe drogrono, masz często takie szansu na dowolowe penize. Nic na to, w tarifach masz takie wiecie dowolowych dniów, a często net dwa połnie zapaszone tyżynia wiecie jako obrzezy tarifa. Ja, kotere troszcz mogu wam dać, jako gaż nie masz o tarif, ja, stańczo, żywasz jak ja, żywasz ja, tarify uhandluju cesto żywanictwa. Wacy, dajesz o waszej duszy mir, to się takie na balkonie, to cyni nento Luisa Kosik, hojc obszałuje w naszej feriowej rubrice Muzyka tyżynia.